0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa Haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
4: Ali Hassan Kaulen.
1: Tunavuma.
5: Mkamburi Chigogo.
6: Ni Manucho the Young Bola.
7: Dr. Funeke.
8: Katela Maisi.
9: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
10: Mama Taifa Eva Mwalili.
11: Naitwa Baruk Mwalimu.
12: E bwana, mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
13: Jina langu ni Fred Arocho.
14: Liz Beatrice Maganga.
15: Hii imeenda.
1: Ni ya kutikisa.
16: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
17: Lucky Heriano.
18: Edwin Smeo.
19: Collins Luswet.
2: Wadi Mwema.
11: We uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo.